nanye bigorana nta kundi ubutumwa bwiwe bwamaze gushika ni mureme kabandane kabanezereza reka twumviriza kandi karirimbo kadufashe kwirukana amashetani ko witwa Pastor Claudine Fura ako yise kisima kaci kabandanya kabanezereza mwe mwese mwazindukanye natwe mubandanye mumeregwa neza.

Waravye nabi bizokugendera uko nyene wewe. Akubera ko ngaha kwisi ntacijana. Urabe rero wikubita gashi hakiri kare hakibombye. Kugira ngo ano mwaka w'ishure uzogende neza. Nibyo utabuze uburi kuritera imivumo. Abari kuritera imivumo. Mwaka w'ishure utanguye abandi bagiye ku ishure nawe ukabujanwa ku ishure no kugira nabi bagenzi bawe no kubiba ibikoresho by'ishure. Urumva ibyo bintu ko bidaheza ngo bitore umurongo. Karonda gushimira wafasha kanyura nyumviriza wowe muvyeyi wanyumvirije aya mpanuro iza kwishikiza umwana wawe amubwira uti ivyo gira umwana wamwijurira kubona kandi ngaha kwisi ntacijana. Karonda gushimira cyane wowe wanyumvirije shimire cyane rinari mu buhinga bw'ivyuma mubishaka umenyeje mwana muteramanye mu kiganiro hindura ingendo cyo kuno munsi wa mbere igenekezo rya 2021 kwezi no kwicenda mwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Jo wanje tukazosura mu iganiro vyo hanyuma ikiganiro hindura ingendo naho kirangiriye. Jo wanje nkaba ngize nti bye bye.